era mai ce de mic, mai ce era zosarinca, da stuie, ci vize și na display v esculincu, nie este, ti se nie vize, ci li nie przechodzimy. Dobrze, jesteśmy w obrębie tylko sieci All Star Ring. Pozdrawiam słuchających, chyba że ktoś chce zagadać. Era mai ce de mic, mai ce era.